0: Hola, dino mi Polsko, na mnie silo zapis.
1: Rymał do Lino mi Polsko,